0: wutie ɔha ɛkyi pɔn
1: Meet
0: FM
1: ɛma wanyamia ne wanyam wanyamia seda ɛmpa wanu muda sɛ wutie se na wankwa na sɛ yankai wo anka wofoɔ ho a wone me mam wone me mam wone me mam na yɛnhyia awurade